0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Nie mam pojęcia, co się stało ze mną. Coś zamieniło światło w ciemność negatyw. Ostatni rok, dwa miałem ciężko. Znowu czuję się jak przegrany śmieć, bo wszystko się wali prócz tej

0: ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną.
1: Patrz mi w oczy, powiedz, że to śmieszne. Czas i miejsce, w którym żyjesz, są bezpieczne.

0: lećmy dalej.
1: Pamiętam pewne wydarzenia z życia tak, jakby miały swe miejsce tu minutę temu. Pod butem psa skuty na ziemi leżę, wiem, że miałem wyjście, teraz sam się zastanawiam.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: zwariował świat, który mnie wychował.
1: W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

latami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile, jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę, wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym, może te ślady jeszcze

0: iść drogą obitą. Być pewnym siebie jak Kaito. Ten świat lek w gruzach od nowa. Lecz tym razem będę słuchał.
1: Zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

niegrzeczna. Nie wyglądasz przecież jakbyś przyszedł na melanż. Nie chciałabym być niegrzeczna. Znów stoję sama, że ogarnę sprawę. Nie chciałabym być niegrzeczna.

Firmy Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20% pobiera tutaj kasa.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty chcesz.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Illegal Studio 5-2 Nikki Dan.

0: dynamit.
1: Dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było.
2: Powinienem wam gały wydłubać i w to miejsce wstawić wasze wyrżnięte jaja.
3: Wy wszyscy jesteście pojebani!
4: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
5: To rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra.
6: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Zawolta.

chuzi też, biały murzyn wiesz, mam na sobie duży dread. I użytek robię z jego dużych kieszeni, 5 gram zieleni. Na niebie słońce wchodzi w zenit.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Sogum Produkcja.

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

Mateusz, RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: RX Produkcja.
2: Wiem, że nie jest ci łatwo, wciąż kłopoty na drodze też mnie męczą.

chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepaść ze mną. Po szczęście albo po szaleństwo, w ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet idź pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Idź śmiało naprzód, po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

jak na skrzydłach wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Aha. Właśnie tak. HG.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Galaktyczne pustkowie wokół i plaża w Purville w moim oku.
2: Chodź,

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

Te wersy piszę jako Pelson, bo Pele już nie żyje, choć nie skoczył z okna i nie założył pętli na szyję. Jest jeden ważny szczegół, odszedł w samotności, bez kolegów, bez pogrzebu. Nie było grobu, frezji, nie było zniczy. Odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć.

wszystko na sprzedaż, pokaż co masz. Wszystko na sprzedaż, pokaż co masz.

0: nie przychodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale Awru

0: tu jest, tak tu jest. Tak tu jest, tak tu jest. Tak tu jest, tak tu jest. Tak tu jest.
1: Nigdy nie powiem, że nie mam nic. Mam rodzinę, przyjaciół, rap.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczenie jak stara baba, nie napełni ci kieszeni.

oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: To jest tak, biorę długopis i przeglądam kartę, ekstertę, znajduję czystą pośród nich i gdzieś kopertę. W to szare popołudnie między grudniem a styczniem chcę

jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie każdy się doczeka,
1: nie może tego pragnie.
0: Każdy na coś czeka,
1: licząc na los dobry.
0: Wielu przez to czekanie dostało już korby.
1: Każdy na coś czeka,
0: tak, dokładnie.
1: Nie każdy się doczeka,
0: nie może tego pragnie.
1: Każdy na coś czeka,
0: licząc na los dobry.
1: Wielu przez to czekanie dostało już korby.
2: A teraz czekasz na pierwszą zwrotkę.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam.

Opowiada, któż zliczy cierpienia, łzy w tym mieście. Zaraza wyniszcza lud i daremnie zbawczego oręża myśl moja szuka.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

młody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zacznie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za.

jestem na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco. Ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej,

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

ktokolwiek uważa, że showbiznes w Polsce istnieje, co to jest kurwa showbiznes? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Po pierwsze, jeżeli będę chciał sobie zrobić operację zwiększenia biustu na pewno.

0: Przy okazji, to sprzedam wątrobę, tanio, prawie nie pita, fumfelnówka, ledwo co śmigana.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: zjebać śmietankę.
1: Mogę
0: ponać na AIDS, zarażając kochankę.
1: Mogę
0: paść na raka z 10 przerzutami.
1: Mogę
0: siedzieć pod celą przy planszy z warcabami.
1: Mogę
0: cierżąc życie w reklamówce, żulówce ze sztajmę.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Bohaterowie zeszłych wojen odeszli z pamięci ludzi, ich sławę zabrało morze nowi. Choć ciągle świecą na firmamencie nieba, jak my zmienią się w piasek, który zmyje ulewa. W książkach nikt nie wspomni, ludzie już nie chcą czytać. To świat groteski, głosu rozsądku już nie słychać. Nie ma już bohaterów, teraz królem jest błazen.

rękach silnych, za rękę z bezczelnością. Wiesz, sami przeciw wszystkim, to nie jest serial, tu nadzieja umarła. Ten świat to farsa, boleśnić lub spłonąć jak zabałka. Błysnąć chociaż na chwilę, by ogrzeć chłód tej nocy. Może dam życie, energii.

Czuję jakby piasek na plaży, nikt nie zabroni mi marzyć, wędrować tak długo. A w sensie spokój znajdę, z bohaterami z Olimpu siedzieć i bić grappę. Znaleźć to coś, co piętnowano kiedyś jako szaleństwo, odnaleźć Boga, bezpieczeństwo i przywrócić szlacheczność. To technopolis mnie męczy, wysysa z krwią rozsądek, zwiększa się świata majątek, lecz coraz bardziej znika człowiek. Tylko w snach mnie tu nie ma i tylko w snach czuję radość. Otwieram oczy i zamiast plaży znów miasto.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: A ty nie wiesz, jak to się robi?
2: Co się robi?
1: Ty wiesz, ale są tacy, którzy nie wiedzą. Trzeba im odmówić.
3: Są tacy, którzy nie wiedzą, jak się wyrywa laski. Oni o tym nie wiedzą.
4: To, a robi się to tak.

0: gotowi.
1: Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, ale widzę stale te, co wokale przeliczają na cale. Żmiję, ile jeszcze je muszę znosić, zmusić cię, czy prosić, tylko cię przestań się nosić.

0: to ci pa. R plus A plus H. 1-7 PFK.
1: Zobacz, a potem wyrywasz laski i co? Laska z łyskiem jedzie. Ma dziecko.
2: Man.
3: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

tylko pucz, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

się karmią tym, co ci nie wyszło, i smucą tym, co ci się udało. Zauważyłeś? Tę fazę, na której już nie możesz patrzeć. Zawinąłbyś się od tego gdzieś daleko, przynajmniej na chwilę, ale to jest życie. Nie zerwiesz się, nie na długo. Musisz inaczej szukać przed tym syfem schronienia.

0: w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

automacie Mercedes 300 cel mknie po asfalcie, a gdzie jedziemy nie wiem. Noc szara, w radio Piotr Skała. Ja o rapie gadam, a za szybami śpiąca Warszawa. I gdy widzę białe koszule w TV, wiem, że gdy nosiłem iwy, ty nosiłeś piramidy. Remont to u klienta lub w domu możesz mieć. Ja pamiętam jak pusa.

Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale dużo wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by co jakiś czas cichaczem ponagrywać swoje marne hymny na cześć, żałosne pieśni oraz żenujące peany. I najgorsze, że to wszystko o nas samych, a my słuchamy ich, chłonąc to jak gąbka. Nie wiemy nawet o istnieniu Jarząbka. Stąd ta cała heca i do nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w taką paranoję popaść, bo Jarząbek ma niezwykle ujmujący wokal. Więc gdy zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał, nie łudźmy się, to tylko nasz prywatny

Raz my tracimy dystans i pierdoli nam się w łepetynach. Przekonani o tym, że w tym tkwi prawda. Odtwarzamy to, co ja Jarząbek wcześniej nagrał. Zresztą trudno ganić go za koniunkturalizm, bo im gorzej z nami, tym

0: robi się wołowina.
1: On nigdy nie straci rozsądku i nawet jeśli oko wypadnie temu jarząbku, popełniamy błąd tu, myśląc, że zamilknie. On dalej będzie nam dowodził, kto dla nas jest wilkiem. A gdy kiepski i pochmurny dzień jest, nasz Szekspir ułoży nam wiersz na pocieszenie. Doda melodię, po czym zaśpiewa to wszystko jak słowik. W każdym razie nie ufajcie jarząbkowi.
2: No, słucham.
3: A ten jarząbek to nie był przypadkiem

0: lubi.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: nieba mnie dla nikogo. Nie ma mnie dla nikogo.
1: Znasz to, nie?
2: Ogólnie dostępny na bieżąco, istne życie na gorąco, załatwiam sprawę piekącą. Jak zwykle nowe się wtrącą.

monotonii, jak w diablo wyrwany z agonii, w matni problemowej toni, w nieustannej pogoni za spokojem, czasem spędzanym we dwoje, gdy nastroje tworzą sentymentalne przeboje.

0: nie wykraczam. Przytaczam sens mej nieobecności z konieczności odcięcia od rzeczywistości, bo smak wolności szkicuje szkielet życia abstrahującego od skłonności do zawiłości, do duchowej starości. Ogłaszam, że mi wobec nie mam nie dla ludzkości.
1: Chcę mieć spokój stresowych sytuacji na głowie.

0: rzygać się chce. Ten kto to wie, kurwa, życie upstrzone jak gołębim gówny bulwar. Zrobi tak jak ja, pójdzie własną drogą. Lud szczenia nie ma ze mną nikogo.
1: Chcę czuć fajne genem, żegnam się z problemem. Pokój dla tych, co w pokoju są sam na sam, sam z semem. Wiem, że czasem trudno być supermenem, gdy wtłaczany pod ciśnieniem stresy z działań terenem. Wiesz, znam jak ty te noce nie przespane, wie nad ranem zawikłane kwestie, podejść z nowym planem jak starane. Ładnie znam to, mam te same myśli skołatane. Znam to, jest mi znane, uczucie z tym związane. Co jest grane, marzenia niewypowiadane. Zapominane, bo nie doczekałem się na zmianę. Przekonanie, że po którymś czasie się nie wstanie. Co jest grane, a czasem gubię.

czyścim, czy im słowom przeczy. Więc jak to leczy, lecz to kaleczy. Racę te kacy jak dwa ostrza mieczy. Na razie walczę i na jaranie warczę.

Yo, siemano, pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają tak jak ja. Wielka płyta, zero perspektyw. Beton, aha. Póki tu nie pęka, trzymajmy się razem, z tym szansem.

0: RN Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

zmieni. Gdzieś żartu tak to czuję. Pamiętaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci kibicuje. Podnoszę się po klęsce, w sercu mam nadzieję. Co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj nie istnieje. Tu wszystko można zmienić. Gdzieś żartu tak to czuję. Pamiętaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci kibicuje. Wrodzona intuicja nie daje mi tu zginąć. Jest parę ważnych spraw, których nie wolno pominąć. Primo, to przyjaźń, wyciągnięte dłonie. Pomogę człowiekowi, co na moich oczach tonie. Takie życie, ziomek, ciężko związać koniec z końcem. Wierzę, że po każdej burzy w końcu wyjdzie słońce. Nie zawsze jestem fair, bo zmusza sytuacja. Naprawdę jestem lepszy niż ta moja reputacja. Mam wyjebane, przekaz puszczam w eter. Oddałbym własne życie za swoją kobietę. Jestem tu od zawsze.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Co jest? To jest ta miłość. To jest ta miłość.

drzew, od których, z jakich stron słonecznych żarów wionie wiek. Jak krąży w drzewach żywy sok i które padną za rok, i że nikt się ich rąk nie skroczy krew.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu. So sincere, why not try?

0: póki trwa. Seans.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
2: Big up to I Massive.
3: Onar PZ, sprawdź to.
2: 81 pomej man. To słuchaj, to są elementy. Oj, oj, mówią ci którędy. Oj, oj, słuchaj, właśnie tak.

0: follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. So keep looking. Don't settle.
1: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Miał 28 lat, żył w bólu i niewoli. To wszystko szybko wymknęło mu się spod kontroli. Zaczął od miękkich, jak większość rówieśników, lecz niestety to nie poskromiło jego apetytu. Spróbował twardych, koleżka go zaszczepił już po czasie. Płynął z nurtem bardzo zgubnej rzeki. Miał również problem ojca alkoholika.

najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła mu za każdym razem. Przysz

Jak setki innych, pewnej dziewczynki właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok furtki stał szanowny sąsiad.

0: sobie.
1: Nie, to dolej troszeczkę. Nie dolej.
2: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
3: Kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me.
4: What are you?

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ulica, Heimat, Sobota.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Flawless, flawless. V8T.

Chociaż zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną. By sens nadać życia krokom ze mną ku słońcu. Może gdzieś natrzepać ze mną po szczęście albo po szaleństwo ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. W ręce by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, idź, nawet idź, pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć, choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I choć ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, w meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Żyć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

posiadaczem akcyzy 100% i unikasz ponagleń fałszywych abonentów chujem. Pici po sercu myślą, że to co hajs robi, to hip-hopowa pralka, DJ zmywa chęci prowyższej. Dzwońcie ziomy, tylko dzisiaj gratis.

0: Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Realize this is your sword.

Życie żołdę klubem na schodach. Przed ślubem przygoda, laszka rozwalona. Teraz sam z mikrofonem, akcja zwolniona. Kiedyś tylko ja i on, trzech nie pokona. Dziś opadła zasłona, ręka opuszczona. Spójrz, kochanie, to mega. Już

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

0: mniej. Ej, śmiej się śmiech, zobaczysz jednak twój śmiech urwie się jak hejnał. Niech myśli jedna ogarnie tu wszystkie umysły. Damy radę.
1: Ręce swe do nieba wyślij.

Śpiewaj z tozy, beka w głos tych, co myślą, że na nich tu czeka sos. Wiesz, co na ciebie czeka? Po tym wersie skonasz pod ziemię, cię wciąga pod karzmami się jak Persefona. Dla mnie brzmisz jak dziecko Hermesa z Afrodytą, bo w życiu jesteś pizdą.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Nie mam recepty na jutro, nie umiem pomóc ludziom. Cholerny samolub, nie wierzę więcej w ludzkość. Nie narzekam, mój świat jest ułożony. Wiem co mam, wiem co chcę, wiem co muszę zrobić. Mam rap, mam koncerty, mam z nich hajs, mam dom. Mam pracę, mam co włożyć do pyska. Mam kilka płyt swoich, niezłą kolekcję cudzych. Mam kilka swoich koników i żaden się nie znudził. Widzisz, żyjąc w takiej idyli stać mnie. Obserwować życie z boku, latając sobie nad miastem. To dla tych, co rozumieją tą słów abstrakcję. Nic na siłę, nie chcesz, odłóż w sklepie tą taśmę. Proste, po co słuchać tylko po to, żeby z rana w internecie bawić się w młodych gniewnych? Już lepiej nie wiem, zrób coś z tym hajsem. Idź dziewczyną na obiad, kup kwiaty matce. Jasne.
2: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
1: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin, nie tylko dla tej rap gry. Czasami nie mam czasu sam dla siebie, nie dziw się więc, że nie znajduję czasu dla innych. Nie wiem jak znaleźć te godziny, które znikają. Mam nowe maile, ktoś dzwoni, ludzie za drzwiami czekają. De La Soul miało taki kawałek, pamiętam. Sam mam tak samo, 30 płyt demo w rękach. Ej ziomek, posłuchaj nas, sprawdź taśmę. Nagrywamy od 10 lat, siedzimy w rapie. Fajnie, ale wiesz właśnie biegnę. Mam swoje terminy, by z końcem roku mieć swoją pensję. Telefon, aha, wyślesz SMS, nie ma szans na to. Chciałbym mieć fundusz na GSM, płatność.
3: Gwiazdo!
1: Co? Śmieszne wiesz, myśl tak, myśl co chcesz. Ja pojadę w Polskę na koncert gdzieś. Zrozum to i nie planuj żadnej zemsty. Zrozum mój świat, to nie tylko te linijki i wersy.
2: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
1: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin, nie tylko dla tej rap gry.
2: Wielu myśli, że raperzy w Polsce.
1: Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin.

Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król. Siedzę na chacie jak cesarz.

0: lat mówią mi, ciągle mówią, mówią.
1: W radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego

żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. WWO, Soku, Emadę. Elo, ja nie jestem z tych, co robią to dla gwiazdek w periodykach, przy recenzjach pod publikę. Czy to jasne? Będę robił to, co chcę, bo tak chcę. Z i P, mam zdanie własne.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha,

swojego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jaki się da. Wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna. Tego wymaga pieprzony, młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie za

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Jedna pętla dalej.

0: Anioł zebrał już wszystkich sobie podobnych sześciu. Ten plan, który miał na wejściu, wreszcie wykona. Czy jego sen się spełni, ich pokona? Nie wiem, naprawdę nie jestem tego pewien. Poznać prawdę pragnę, jak ty teraz. Czekam spokojnie, aż ty przyjdą do mnie. A w nich anioł będzie hojny i opowie mi historię pierwszej bitwy, ostatniej, najważniejszej wojny. Aniołowie kontra bogowie, bądź spokojny, czekaj.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

i pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać sam.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Nie patrzeć w oczy, przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój. Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie, wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie. Dlatego dziś

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: To dowód odpowiedzialności.
2: Rozumie się, kim jest.
1: Za los kilku osób.
2: Zetnie.
1: To znak odporności.
2: UMP.
1: Na przeciwności losu. Psychiczna bariera, lęk, postawiony opór. Zastanów się, nie podejmów, pochop.

0: usta. Czarna owca ledwo czasem wiąże koniec końcem. Wiem, że jestem dla młodszego brata ojcem. MC, który daje siebie jak najwięcej. Da rodziny w podzięce. Ostatnia kropla rozpływa się w ręce. Bardziej twardo trzyma lecę, mniej więcej. Zawsze jakoś to będzie, mniej więcej. Jestem z tobą, zawsze jakoś siedzie. W rozpaczy czy też w biedzie. Nie załamuj się, wielki królu. Przekaż szczery aż do bólu. Krzywe niespodzianki w życiu dają po gólu. Przez to tyle strat. Kurwa mnie to, że mój brat patrzy za grat. W praktyce lojalności tyle lat. Kiedy za kotwiczę, zapalę zniczę za szmat. Czasu spędzonego z kiszem, faszu świata biczem, który wciąż mnie dopada. Za plecami się skrada, żenada.
1: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
2: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób. To znak odporności na przeciwności losu, fakt.
3: Każdy ma do dźwigania swój krzyż. Niesiesz go z pokorą lub czeka cię limit. Zaślepiony lud nie okaże łaski na to nieli.

0: maszynce kawą mięsa. Zgarnąć hajs, bliskim dać poczucie bezpieczeństwa. Nie wszystko jakbym chciał, młodość, surowa lekcja. Kto sam nie zjadł, oddał mi, zapamiętał, ręka rękę myje. Przyjdzie czas, a się odwdzięczę. Po drugie szacunek, lojalność po pierwsze.
1: Bez dowodu to go masz. Prosto w twarz ci powiem cały czas, każdy z nas próbuje żyć jak człowiek, to jest sztuka. W dobie, gdy wielu dąży po trupach do celu, szuka szczęścia w helu lub biegnie po frajerów. Wszędzie muka się czai, nie wiadomo gdy zagai. Nie każdy jest świadomy, co naprawdę tak potrafi. Być 2-4 na dobę, szczery, lojalny jak wobec rodziny. To znaczy być odpowiedzialny za swe czyny.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób.

0: że straciłem tyle czasu. Już nigdy więcej nie zostawię rapu. Już nigdy więcej nie pozwolę na to. Wisła mała mi serce, do dzisiaj nie wiem za co.
1: RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: niespełnionych snów kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja? Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja. Niespełnionych snów kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Słowa raniąć, popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho i posłuchaj maola. Lepiej milcz, zamiast robić siebie Don Farmazona. Czas tu wszystkim nam leci, nie cofniesz wskazówki zegartyka. Cyk, cyk, uciekają sekundy myśli. Czasem ma złote, lecz nie zrobi z nich zupy. Dobrze znam sam ten stan, gdy potrzebne złotówki. Jedni mają ich dużo, nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, tysiąc balek. Z drugiej strony weź zobacz, matka, trójkę ma dzieci, ojciec poszedł gdzie świat, diabeł rzucił przynęty. Kto z nas nie jest święty, no i nigdy nie będzie. Wcale tego nie czujesz, weź się przejdź przez osiedle, mało perspektyw, szczerze. Szczerze marnie to widzę, nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
0: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja. Niespełnionych snów

kraina. Się doceni szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja? Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu, brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba leczerka, woda zamiast gry w belka. Naście lata, wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowe dzieci, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej wyjść ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz to, rzuć monetę i nie pytaj, co dalej, wciśnij stop. Strzałkę w bok, włącz następny kawałek.

0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: To Mało Lat Iron, Rasto.
2: Włodii 2004, Mało Lat Iron, sprawdź ten beat. To jest to tempo, przestępcze myśli, jak nowonarodzony jestem tu.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wielkie młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
1: Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Dookoła ludzie chcą mnie oceniać, nie widzą serca, nie widzą duszy, nie widzą tego, co w mej głowie huczy. Co moje usta mówią, a co moje odbierają uszy. Kiedy już dojdzie, kiedy innych poruszy, najlepiej przymknąć oko, najlepiej zamknąć słowo, zamilknąć na wieki.

0: marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: Giants.
1: Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób.
0: Klap,

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Od początku muszę tego słuchać?
2: Tak, musisz.
1: Dobra, niech tak będzie.

powstały. Gdyby równiejsze z równymi równać chciały, gdyby nowe hip-hopowe kluby powstawały, gdyby foki w klubach tych tupami wywijały, a ekipy rymowały, a się nie napierdalały, gdyby składy, tak jak mówią, reprezentowały, gdyby z pióra słowa dosłowne spływały,

0: podcasty Latte od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: I co, napisałeś do niego?
2: Napisałem do niego rano, już jest trzecia, byliśmy na czterech stawieniu i go jeszcze nie ma.
1: Nie wiem.
2: Czekaj.
1: Idzie, patrz.
2: Idzie, yeah, szat, co
3: siema,
2: tam,
3: siema. Przepraszam, to bardzo, kurwa.
2: Nie przepraszam, tylko jeszcze stosujemy.
3: Nie przesadzaj, nie podskakuj. Jestem przejebany w smaku. Z braku laku, jednym punchem brachu ściągam łaku, w strachu, z niczym snajper z dachu. Straciłem rachu, bebrachu, irłachów leży w
1: dawaj,
3: ej chłopaku. Na chuj dysy mi szkoda kul, fatu. Myślę sobie rapuj, rapuj, rachu, matych na tym brakuj. Tak stratuję frustratu dla zakupik znawców rapu i tak nie będę.

Ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzeć stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze, ślinić się wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując pracy.

Mnie w sposób na życie lepsze? Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. Aha.

0: RMF klasyka polskiego hip-hopu.
1: Ja wiem, o czym mówię. Jestem kurwa.

0: Gdybym miał siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca, na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął i patrzy w lustro, jak w zimu.

0: tworzy świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie na

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

i odjebać śmietankę. Mogę tonąć na AIDS, zarażając kochankę. Mogę paść na raka z 10 przerzutami. Mogę siedzieć pod celą przy plaży z wartabami. Mogę sierżąc życie w reklamówce, żulówce ze Steinem.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Eldo, Flamaster, Daniel Drums.

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej 100 tysięcy pomysłów na płytę, 100 tysięcy wersów połączyłem z bitem, 100 tysięcy nocy nad kartką, szlifując technikę. Semantyczny Paganini łączy 100 tysięcy litek.

Gdy życiem chcę się bawić w najlepsze, więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. 100 tysięcy ludzi w miesiąc wyjeżdża z Polski na saksy za granicę i wróci może co piąty. Politycy obiecują w TV będzie lepiej. 100 tysięcy obietnic nie spełnili nawet jednej. Żyjemy w kraju 100 tysięcy afer bez konsekwencji, jeśli za rękę nie złapiesz. Żyjemy w świecie 100 tysięcy atrakcji, by dobrze się bawić masz tu 100 tysięcy okazji. 100 tysięcy dziewczyn chciałoby być Paris Hilton, 100 tysięcy facetów chciałoby być jej bielizną. Dla wielu takie marzenia to w życiu wszystko. Postać z drinkiem przy barze, wyjść z klubu z dziwką. Wolałbym, żeby te 100 tysięcy ludzi zaczęło być sobą i przestało się łudzić.

kosztuje mnie od worka jointów. A proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro, mam jeden plan, brak planu. Łapię chwilę, żyję tu nie gdzieś tam, w świecie oczekiwań i roszczeń. Życie jest proste, 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną. To wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić. Mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć. 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić. 100 tysięcy dni nieskończonego szczęścia.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: No, zaśpiewajmy coś wesołego.

0: jeśli pojestem ja nie ma reszty. Aha, PC i centralny atak to napad. Ręce do góry i wytnij mi macha.
1: Reprezentuję polski centrum bez cenzury. Sklep przyjeżdża do klientów, gdzie kupuję skrętów mistrzowskich. Wiem, że nie ma lepszych w promieniu setek kilometrów. Moi

reprezentuję siebie, klikę, rodzinę, THS, ekipę, której jestem pewien. Praski żargon dotrze dziś do ciebie wspólnymi siłami. Właśnie tak robi ten rap stołeczne podziemie. Na tym się chowa pokolenie młode, pierdolić modę. Trzeba rozróżniać co złe, a co dobre. Istotne to co wiarygodne. Romeo, klika, THS dla bezsensu.

0: Polska, pozdro.
1: A teraz wjeżdża w Sokół pseudonim narrator ZIPWWO śru. Co ty na to? Jeśli to już koniec, to was wal na bogato. Śmiej się prosto w twarz wszystkim szmatom. Damy radę razem, więc zastanów się dwa razy, zanim zwątpisz, bo Bóg o tobie nie zapomni. Hip hop Sokół, a nie jakiś pomnik. Nie rób z nas gwiazd, nie bądź taki przystojny.
2: Rób

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Doktorze Zeusie!
1: Przywieźli pacjenta.
2: Zeszłe CD, wyrżnęło mi się w mostek. Troskliwy miś ma dziś zejście w CV. Mołek.

0: swe funkcje. Kochaj i szanuj ludzi, czyń dobro, praktykuj wiarę. Bez tego znów padniesz nieżywy, masz wypis.
1: No idź. Masz wolną wolę. Pamiętaj tylko, że każda prawdziwa zmiana rozpoczyna się w serduchu, prawda? Można powiedzieć, że jest made in serce. Przez największego producenta serc we wszechświecie. Kiedy coś się zepsuje, to oddajesz to na gwarancję do tego, który tą rzecz stworzył, tak? Tak samo jest z człowiekiem. Zwróć się do stworzyciela, ofiaruję ci nowe wielkie serducho. Masz moją wieczystą gwarancję, że zdroi bracie? Bugs.
2: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: Samitnym głosem mówi przez głośnik.
1: Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Koszalin Główny. Bardzo prosimy wszystkich wysiadających podróżnych o sprawdzenie, czy w przedziale nie pozostał ich bagaż podręczny. Jednocześnie zachęcamy do jeżdżenia pociągami naszych linii. Do widzenia.

0: Tak sa vytný głos, jak by bardziej swojski.
1: Proszę się mówić, Państwo, zdarzyłem się zostać szczęście główny. Chodzi o bagaże. Chciałbym, żeby Państwo zabrali je z przydziałów.

komentarz. Ona go zacypiła, on na jej profil zerka, ona jest dla niego miła. On, żeby zapamiętać ją, wysłał zaproszenie. Dziewczyna na zdjęciach wygląda tak jak marzenie. Ona

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

jak dziś. Nie ma takiej chwili jak dziś. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma takiej chwili jak dziś, bo nie ma takiej chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili, nie ma chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili, nie ma takiej chwili, ziom. Nie ma takiej chwili tak, tak jak dziś.

szybko pucz, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon star w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego. W imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: zajawa ta na 1000%. Zamiast martwień też niesie nieprzespane noce. Jeśli ma się myślisz o niej bezustannie. Jeśli nie ma, zacznij szukać zanim gdzieś przepadnie. Kilka lat upłynie lub moment to odnajdziesz. Jestem pewien, kto zaczyna szukać, to to znajdzie. Nie masz nic na starcie, pustka w życiu nie ma sensu. Najlepsza zajawa wyciągnie cię z zakrętu. Najlepsza zajawa ta na 1000%. Jest arcybiałym drukiem, więc weź ją kurwa doceń. Nie wypuszczaj z dłoni, broń jej zaciekle. Skup na niej uwagę i porzuć myśli mętne.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne. Że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś. Szukaj tego, co jest tak ważne. Że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś.
2: Prawdziwy rap.

co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne.

0: ich nie pomoże nigdy. Kiedy u twych drzwi staną dziewczyny z policji, kiedy u twych drzwi stanie wróg, nieprzyjaciel, w gardle stanie każda bomba wypita przy barze. Każdy z nich wtedy plecy ci pokaże, żadne słowo nie pokaże tego, co ich twarze. I dlatego szanuj brata jak siebie samego, i dlatego szukaj w swoim życiu tylko tego, co pozwoli żyć ci mimo nienawiści. Oddam życie za rodzinę, oddam za najbliższych.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne.

0: prawdziwy rap. Prawdziwy rap.
1: Polsce na całym świecie szerze w eterze. Pozytywne wzorce, w które bezustannie wierzę. Codziennie od dziecka to klasyka niezmiennie. Sport i muzyka przenikają się wzajemnie. Wspomnienia, bity, rymy, wspólne przemyślenia. Miejsce, gdzie swoje marzenia wybrałem pewnie. Dla mnie inspiracją są ludzie, ci co

0: zaprzeczy w tym miejscu. Nie ma co od rzeczy pierdolić bez sensu. Nie wiem co na co dzień chodzi ci po głowie, ale powiem tobie, szanuj swoje zdrowie.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
2: prawdziwy rap. Prawdziwy rap.

powietrzu. Miasta przeszłość jak tempo deszczu. Odczujesz stojąc w pękniętym sercu. Nie ma takich słów, nie ma takich gestów, jak pomagać szczęściu. Zagadka z życia, nie pytania z lektur. Jak widzisz te ściany zmontane, kontury oddanie bez granic, kulturę i drani w kapturach, co zdobią ten świat magią fart. Nie myślisz, że mamy jak każdy problemy i

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Los nierówno rozdał. Niektórzy nie są zdolni, by wziąć duży rozmach. Niektórzy nie chcą wiedzieć, zamiast leżeć, stanąć można w piony. A ci, co mają chęć, ich szansa tonie. Stworzeni, żeby

Od niego nie odróżnię i bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy na mszy wymienia się sponsorów.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

ich w ten sposób, przyjacielu, przeciwności wszystkie zniszczysz. Nie pozwól nigdy na to, gdy ziomek twój w potrzebie, zostawić bez pomocy, bo to wróci do ciebie. Pomocną brata dłoń nie przeliczysz na monety. Kilku już tak myślało, pomylili się niestety. Ulicznie hardcore.

Łubutka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Na ulicy twardo patrzę w twarz faktom. Każdy miał dość, cięć po kosztach. Potem fama poszła, tak, molesty rozpad. Jadą po nosach, siedzą jakaś kosa.

Głosniczy odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny styczniowy wieczór, przeżył życie jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu.

0: 2004.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

było za ciasno. Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, lecę. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny.

Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę z

myślą, że mnie zjedzą. Jestem przesiąknięty tym do szpiku kości. Co ty, nadchodzi mój sezon. I wszyscy polują, bo każdy chce mieć moje ciosy. Co po niektórzy tu myślą, że są z wyższych półek i ich muszę znosić, choć prędzej ich zdejmę. Nie przejmuję się tym, w ogóle rodzą się w mojej duszy sztosy. Chyba zajebałem już dość długi stage dive i przeżycie, bo lecę sobie jak pojebasz mnie kurwa nosi i nie zapowiada się raczej na spadek w ogóle. Zarobię sam rapem i zabulę słoną i złotem posyp. Ej, która na osi, czas zabrać ci czas, to myślę, że jest spoko układem. Bardzo ładne wskazówki, chyba nie

serce. Jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić za mną, nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitu, choć jest to zależne. Czy ciuzią nikogo nie wydałem, też nikogo nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych. To prawdziwe gówno. Nie spinam się na gnoi, co próbują, jak mogą mi przeszkadzać. Beka, ja wspinam się na Olimpii dla wszystkich tych podłych skurwieli, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow jebać dryfowanie naboi. W chuj podwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi kurwa dyktowane, zapomnij. Ta studnia jest bezdenna, nauczyłem się czerpać, nawet jeśli na powierzchni pływa syf. To jak świadome śnienie, no bo na co dzień się dzieje. Właśnie to, czego chcę, to jakby mu rzeczywistniał sen nam. I sobie go zapętlał. Tyle razy do zrzygania, że aż myślę, że to chyba syf. Te jebane wróżki mówią mi, co będzie, i zło wróżą mnie, życzą sobie mnie, a i tak się spełniam. Myślę, że to wszystko tylko praca i myślenie, a nie, że jesteśmy do tego stworzeni. Kiedyś nie mogliśmy nic zrobić, dziś nie ma nic, czego nie możemy. Nie boję się wybuchu, przyzwyczajony do huku.

Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i sausa w policzek. Mogę mieć piękną kobietę, co

zjebać śmietankę. Mogę konać na AIDS, zarażając kochankę. Mogę paść na raka z 10 przerzutami. Mogę siedzieć pod celą przy plaży z warcabami. Mogę cierżąc życie w reklamówce, żulówce ze Steinmetz.

Mariuszu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: miał siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w zimu.

0: stworzył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać, spokój oddechem, przyspieszone serca bicie.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Czego rżysz, kurwa?
2: Poka, poka, poka!

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni.

Ej, a oni mają dla mnie sposób na życie lepsze? Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: ich ja nie oceniam. Jestem tylko narratorem, opowiadam o tym, co jest bez wątpienia chore. Jednak ja jak inni obojętny dziś wyraźnie. Zrozum, życie depcze wyobraźnie.
1: To jest chore.
0: To jest chore. To jest kolejna wizja.

stały. Gdyby równiejsze z równymi równać chciały. Gdyby nowe hip-hopowe kluby powstawały. Gdyby foki w klubach tych tupami wywijały, a ekipy rymowały, a się nie napierdalały. Gdyby składy, tak jak mówią, reprezentowały. Gdyby z pióra słowa dosłowne spływały.